Słuchajcie najlepszego radia na krakowskich uczelniach, Radio Nowinki. Poleca zespół Acute Mind.

Escape!

Thank you.

cieplej niż w polskiej Warszawie. Tu latem zasypiasz na puchowej trawie. Ty wpadaj tu, bracie, ty wpadaj tu, siostro. Ty wpadaj tu latem, czy zimą, czy wiosną. No matter what's your color, just feel it, feel that city old dream, and this is real.

Whoa.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj piątek, 25 dzień września i 268 dzień 2026 roku. No i jesień mamy, ale to już pewnie zauważyliście. Mamy również dzisiaj Światowy Dzień Farmaceuty, no czyli chemicy w zasadzie. No i Dzień Budowlańca, to lądówka. Jednym słowem bardzo, ale to bardzo politechniczne święta na dzisiaj się zapowiadają. A jeżeli chodzi o propozycje klubowo-rozrywkowe, tak się zastanawiałem i prawdę mówiąc wymyśliłem, że mogę wam zaproponować dwie wersje wydarzeń. Po pierwsze, możecie wybrać się do klubu Studio dzisiaj na 22.30, a tam ATB koncertować będzie. Jednym słowem, na pewno głośno i wyraźnie. Natomiast jeżeli chodzi o sobotnie popołudnie, to od godziny 15 w Hyde Parku na ulicy Kamiennej 12 będzie Heavy Pop Fest 2026, a tam no cała masa młodych, zdolnych i niezwykle głośnych wykonawców. Myślę, że warto się wybrać. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję wam obejrzenie filmu premierowego zresztą Avengers Koniec Gry, wersja rozszerzona. Mamy tutaj znowu naszych Avengersów, superbohaterów, którzy muszą pokonać Thanosa, który, no powiedzmy, znowu próbuje wymazać część ludzkości. Część życia we wszechświecie, nie tylko ludzkości. W związku z tym stawka jest oczywiście znacznie wyższa. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 15.10 i 18.00, natomiast w sobotę również o 15.10, 18.00, no ewentualnie również i 19.00. To są oczywiście moje propozycje. Informacje bieżące, skoro tak, to nie można zapomnieć o tym, że już dzisiaj od godziny 17 i 18 rozpocznie się Małopolska Noc Naukowców. O 17.18 na Politechnice Krakowskiej. Oczywiście wydarzeń jest znacznie więcej, natomiast na Politechnice, zarówno na ulicy Warszawskiej, na architekturze, na chemii, na elektrycznym i komputerowym, tudzież galerii Gild, cała masa wydarzeń, nie mówiąc już o mechanicznym, gdzie po prostu co sala to atrakcja. To wszystko czeka was dzisiaj od godziny 17 lub 18 w zależności od wydarzeń. No, na niektóre trzeba się wcześniej zarejestrować, ale nie zmienia to faktu, że atrakcji cała masa, moi drodzy, i to do późnej nocy. Natomiast dla tych, którzy ewentualnie dzisiaj nie mają czasu albo rozpędzą się, to chciałbym podpowiedzieć, że możecie już w tej chwili ewentualnie zaplanować sobie czas w sposób niebanalny, bo już w poniedziałek o godzinie 17.00. Kolejny wykład otwarty Politechniki Krakowskiej i Ekonomedu pod tytułem Kiedy chińskie samochody oponują rynki europejskie, a moderatorem będzie m.in. pan rektor. W związku z tym zapraszamy na wydarzenie. A wszystko to oczywiście w kotłowni. W związku z tym tym bardziej zapraszamy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko poza tym będzie już słyszalne, bo to już po naszej stronie. A skoro tak, no to przypominam, że my gwarantujemy oczywiście ciekawą tematykę, fajną muzykę i doskonałą atmosferę. To oczywiście wszystko dla was, moi drodzy, a jeżeli chodzi o szczegóły, to już jutro i pojutrze, czyli w sobotę i w niedzielę, możecie rano wysłuchać powtórek programów wieczornych, które miały miejsce na antenie Radia Nowinki w mijającym tygodniu. A wieczorem w sobotę o 17.00 powtórka materiałów informacyjnych, natomiast o godzinie 20.00 z naszej odkurzonej, czyli materiały prapremierowe, to znaczy może premiera nie jest, ale były to materiały, które tak dawno nie były na naszej antenie prezentowane, że nawet najsarsi górale mogą tego nie pamiętać. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że dzisiaj, tuż po godzinie 21.00, herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. Ja witam Was, Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony chciałbym powiedzieć, że dzisiaj będzie temat wizualnie bardzo podniosły, moi drodzy, no bo tak jadąc sobie współcześnie drogami niejednokrotnie obudowanymi ekranami po obydwu stronach, w zasadzie jedynymi rzeczami, które rzucają się w oczy, poza oczywiście innymi pojazdami na tych pięknych autostradach, które nam pobudowano w ostatnich latach, no to są inne samochody, ale ekranów nie ma na przykład tam, gdzie wjeżdżamy na mosty. No i właśnie o mostach, moi drodzy, dzisiaj będzie mowa, no bo wbrew pozorom jest to temat długi, bardzo długi.

Czy zastanawialiście się, kiedy powstały pierwsze mosty? No cóż, zapewne pierwsze z nich to de facto ciężko by było nazwać mostami, chociaż taką funkcję pełniły, bo były to po prostu drzewa, które przewróciły się nad strumieniem, nad rzeką, ewentualnie były po prostu z premedytacją podkopane, podcięte, aby właśnie zapewnić ten prosty, belkowy most, który umożliwiał sforsowanie strumienia, rzeki, kanionu, wąwozu czy czegokolwiek innego bez konieczności schodzenia na dół i forsowania rzeki w pław. Właśnie w ten sposób mogły powstać pierwsze mosty. Chociaż z drugiej strony etymologia czy zastosowanie pojęcia mostu jest troszeczkę bardziej, no, chyba złożone, bo są zachowane fragmenty takich, no, nazwijmy mostów, które de facto, no, mogły być określane również groblami, no bo były to, powiedzmy, jakieś tam formy pomostów czy jakichś innych tego typu kładek, które były przerzucane na przykład, no, niekoniecznie przez rzekę, ale na przykład przez bagna czy szerokie rozlewiska. Zresztą tego typu rozwiązania na przykład możecie zobaczyć chociażby na rekonstrukcji zamku, no nie, przepraszam, grodziska, które pozostało akurat niedaleko gniezda, moi drodzy, a wszystko dlatego, że właśnie tam było grodzisko. Grodzisko, które połączone było akurat z lądem stałym z wyspy właśnie takimi kładkami, mostami, które miały na celu właśnie doprowadzenie możliwości dojścia do siedziby zamieszkania bez konieczności płynięcia łódką, czółnem czy czymkolwiek innym. Zresztą tego typu rozwiązania były dosyć częste. Ale nie zmienia to faktu, że w Anglii zachowały się tego typu konstrukcja, w zasadzie pozostałości tego typu konstrukcji, które liczą ileś tam tysięcy lat, a tutaj mówimy już o konstrukcjach jak najbardziej złożonych.

Właśnie, złożone konstrukcje, moi drodzy. Zastanawiałem się nad tym, które najdłużej zachowane mosty takie są zachowane. No i wychodzi mi na to, moi drodzy, że no jednak mosty łukowe, które zaczęto budować znacznie później, no okazały się chyba znacznie trwalsze, jeżeli chodzi o rozwiązania, no bo jak się okazuje, takich mostów łukowych na Peloponezie w Grecji możemy znaleźć, no przynajmniej jeden, który jest użytkowany nawet do dzisiaj w zasadzie, ale pozostałości kilku też jak najbardziej się znajdują. Te mosty greckie, mosty hellenistyczne, były budowane około XIII wieku przed naszą erą, w związku z tym troszeczkę historii nam zostało, ale nie zmienia to faktu, że chyba dużo bardziej te mosty łukowe, różne w różnym wykonaniu, najbardziej kojarzą nam się chyba z okresem rzymskim, bo właśnie Rzymianie na łuku oparli większość swoich konstrukcji. No w końcu nie tylko mosty jako takie, czyli służące do transportu jako przedłużenie drogi, ale również te, które służyły do przeciągnięcia akweduktów, do prowadzenia wody. To coś, co zostało akurat jak najbardziej do naszych czasów zachowane. Zresztą takich mostów jest naprawdę cała masa, no bo dość powiedzieć, że możemy chyba spokojnie mówić o mostach, które zostały zachowane na przykład na rzece Tak. To chyba jeden z tych lepszych przykładów, które mogą nam się akurat przypomnieć. Są również mosty, które wiemy, że istniały. Zresztą chyba jednym z takich najbardziej znanych rzymskich mostów był most na Dunaju, który był wybudowany około 100 roku naszej ery, a który miał służyć podbojowi Tracji przez cesarza Trajana. Miał on chyba do czasów niemalże współczesnych, chyba jednym z najdłuższych mostów, które były wybudowane, no bo pomimo tego, że most ten służył przez 100 kilkadziesiąt lat, czyli no, można przyjąć, że około drugiej połowy III wieku przestał pełnić swoją funkcję, czyli uległ zniszczeniu, to jednak w pamięci został i do tej pory jest wspominany. Zresztą zostały zachowane również fragmenty tego mostu, po których możemy przechodzić. Swoją drogą, jednym z tych bardziej starych, leciwych mostów są mosty również w Chinach zachowane, które były konstrukcjami jak najbardziej kamiennymi. No, wcześniejsze nie przetrwały, to też trzeba przyznać. Zresztą okres walczących królestw to chyba zupełnie inna bajka. Ale kamienny most pochodzący z V-VI wieku naszej ery jak najbardziej są zachowane i do oglądania, moi drodzy. Zresztą same mosty oczywiście nie można zapominać, że stanowiły ten element architektury, który w naszej pamięci utrwalił się najbardziej. Zresztą jeżeli chodzi o właśnie ten most chiński, on jest kamienny, moi drodzy, natomiast te najbardziej znane, najdłużej funkcjonujące mosty postrzymskie są z betonu, no bo trzeba pamiętać o tym, że cement, który do produkcji betonu był wykorzystany, był używany w czasach rzymskich, ale później o nim zapomniano i wręcz ponownie odtworzono, że tak powiem, już w wiekach później niż średnich, bo w okresie oświecenia, nawet trochę później. W każdym razie ta technologia betonowa właśnie wtedy zaczęła być dla nas jak najbardziej odnawialna, ale te mosty przetrwały, moi drodzy.

No tak, mówiliśmy o mostach betonowych, kamiennych i tak dalej. No, kamiennym mostem jest również chyba most, który najbardziej nam się chyba kojarzy, czyli most wybudowany no, najbliższej nas chyba, czyli most Karola w Pradze, moi drodzy. Most piękny, most ozdobiony i który ma kilkaset ładnych lat historii. Zresztą nie można również zapominać o wielu innych, które powstawały w różnym okresie, a które stały się również symbolem poszczególnych miast, no bo w końcu czy most Anioła, czy w Rzymie, czy ewentualnie Tower Bridge w Wielkiej Brytanii, w Londynie, no to są akurat symbole, które jak najbardziej kojarzą się z danymi miastami. O, most Golden Gate w San Francisco, to są ewentualnie takie mosty, które od razu przywołując, przypominają nam się od razu konkretne miasta. Jednym słowem, miasto, miejsce, most, to coś, co jak najbardziej się ze sobą łączy.

No ale było już o mostach belkowych, było o mostach łukowych, moi drodzy. Natomiast powstały również mosty kratownicowe, które na pewnym etapie oczywiście zrewolucjonizowały same konstrukcje mostów. Były oczywiście również mosty tymczasowe, mosty pontonowe. No podobno budowane bardzo dawno, ale w naszej historiografii utrwaliło się, że dużym zaskoczeniem dla Krzyżaków było to, że taki most został spławiony z Krakowa wzdłuż Wisły i król Jagiełło przeprawił się przez Wisłę właśnie przez taki most, kompletnie zaskakując Krzyżaków. Natomiast nie można również zapominać o tym, że były również i mosty wiszące. Te mosty lignowe, które no, w pierwszej kolejności od razu przychodzą nam na myśl tereny Andów, te mosty andyjskie, które mają po nawet kilkaset metrów długości w niektórych przypadkach, chociaż w tej chwili chyba się już takie nie zachowały, ale umożliwiające przejście z suchą nogą nad wielkimi, wielkimi, wielkimi kanionami czy dolinami rzecznymi. Jednym słowem, działo się. Swoją drogą taki przełom, jeżeli chodzi o konstrukcję mostów, nastąpił chyba pod koniec XVIII wieku, w czasach, kiedy to w początkach rewolucji przemysłowej w Anglii powstały pierwsze mosty żeliwne, czyli w tym momencie nad rzeką Severn, jeżeli dobrze pamiętam, to był ten pierwszy most żeliwny, który spowodował, że ta technologia trochę inaczej zaczęła wyglądać.

No i później pojawiły się oczywiście mosty, również kratownicowe, ale już na przykład nitowane, stalowe. No to był kolejny przełom technologiczny. Natomiast jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że mosty stalowe, ale nie nitowane, nie konstruowane w ten sposób, tylko spawane, to polski wymysł, bo pierwszy taki most powstał w latach 20. I co więcej, ciekawostka, moi drodzy, pomimo tego, że w miejscu tego mostu został wybudowany nowy most, który jest na jednej z głównych dróg polskich oczywiście, to ten pierwszy, stary, spawany most został przeniesiony w nieco inne miejsce, ale dalej go możemy oglądać. To jest właśnie ten przejaw polskiej historiografii, jeżeli chodzi o budowę mostów.

Ale jeżeli przeszliśmy już do polskiej historiografii, polskich mostów, no to nie można zapomnieć również o konstrukcjach, które z naszym krajem się kojarzą, no bo u nas, powiedzmy, przyjęło się, że przez całe dekady, całe lata podstawą konstrukcji było drewno. I nie ma się co tutaj wstydzić, bo te mosty drewniane były naprawdę piękne. Co prawda ten najdłuższy most drewniany, funkcjonujący jeszcze do końca XX wieku, bo został rozebrany w 1999 roku, czyli most w Wyszogrodzie, miał 1300 metrów. Nomen omen był dłuższy od tego mostu na Dunaju, o którym wspomniałem wcześniej. W związku z tym też można o tym jak najbardziej wspominać. Zresztą ten most w Wyszogrodzie został zbudowany przez Niemców, ale później był wbudowany wielokrotnie, przebudowany również przez Polskę, przez Polaków. Jednym słowem był to most, który utrwalił nam się na pewno w naszej historii, bo było oczywiście bardzo, ale to bardzo pamiętny. Dodatkowo oczywiście nie można zapominać o całej masie innych mostów drewnianych, które u nas były budowane.

Dlaczego nie można o nich zapomnieć? No bo były to konstrukcje nad wyraz przemyślane i nad wyraz ciekawe, moi drodzy. Dość powiedzieć, że te polskie mosty drewniane, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jakkolwiek by o nich nie mówić, niejednokrotnie okazywały się znacznie trwalsze, znacznie solidniejsze od budowanych mostów, budowanych w innej technologii. Dlaczego się tak działo? No cóż, moi drodzy, kwestia tradycji, kwestia odpowiedniego przygotowania, to wszystko akurat złożyło się na to, że te mosty wytrzymywały akurat wielkie napory kry, wytrzymywały wielkie rozlewiska, wytrzymywały naprawdę dużo, dużo, dużo czynników zewnętrznych, no bo po prostu ta tradycja powodowała, że dokładano kolejne elementy, czyli łamacze kry, dobudowano oczywiście odpowiednie zabezpieczenia, dobierano odpowiednio materiały, odpowiednie gatunki drewna do poszczególnych elementów, aby te mosty trwały i były jak najdłużej funkcjonalne. Zresztą ja pamiętam jeszcze takie drobne mosty, no, których historia sięgała powiedzmy przełomu okresu międzywojennego, budowane już później, ale no, powiedzmy takich drogach mniej użytkowanych przetrwały w takiej postaci, że tak powiem, pierwotnej. Takim charakterystycznym punktem, który mógł zaskoczyć, to było to, że dojeżdżało się tam niejednokrotnie nową drogą, która była asfaltowana, ale przed samym mostem były kocie łby. I bynajmniej nie był to jakiś przejaw, że tak powiem, wstecznictwa i tak dalej. To było naprawdę bardzo przemyślane, bo wyobraźcie sobie, że właśnie te kocie łby powodowały, że wjeżdżając na ten most, oczywiście najpierw chodziło o pojazdy drewniane, ale później oczywiście również pojazdy mechaniczne. One po prostu podskakując, jadąc kołami po tych wybojach, obstukiwały się, z jednym słowem, na tych kamieniach zostawała wilgoć, w późniejszym okresie również sól. No i właśnie to powodowało, że te mosty po prostu były dłużej użyteczne. No i kres tych mostów nastąpił, moi drodzy, właśnie w okresie, kiedy zaczęto nagminnie używać sól do zabezpieczenia dróg i kiedy te kocie łby zniknęły przed początków, że tak powiem, główek mostowych i pojawiły się zwykłe drogi. No po prostu okazało się, że bez tego obtrzepywania tych elementów mokrych, sól, czy ewentualnie soli, wilgoci, czy innych rzeczy, no, okazywało się, że po prostu dużo tego wjeżdżało na most, no, a drewno niestety tego nie lubiło.

Mówiłem o polskich mostach, ale oczywiście nie można również zapomnieć o tych najbardziej znanych konstrukcjach. Mówiłem już o Golden Gate w San Francisco. To jest most, który przeszedł do historii, bo łączy dwa brzegi Zatoki San Francisco. Natomiast nie można również pominąć to, że mamy w tej chwili już mosty, które liczą niejednokrotnie po kilkadziesiąt kilometrów. No, najczęściej akurat to mosty belkowe, które na przykład o Key West czy ewentualnie w Luizjanie miały po kilkadziesiąt kilometrów, ale były budowane z reguły, że tak powiem, na dosyć mocnej, podpartej przestrzeni. W Europie takim jednym z dłuższych mostów jest w tej chwili most łączący Danię ze Szwecją, no bo przez dłuższy czas tylko połączenia promowe, a w tej chwili możemy do Szwecji dojechać już oczywiście nie zsiadając oczywiście z samochodu i przejeżdżając jednym ciągiem. Najwyższy europejski most jest we Francji na jednej z autostrad, bo ma on kilkaset metrów wysokości, przejeżdża nad całą doliną. Niesamowita sprawa, wiatry też są potężne tam wiejące, ale nie zmienia to faktu, że jest to akurat naprawdę bardzo, ale to bardzo widowiskowa sprawa. A już te mosty, które łączą wyspy japońskie, nie dość, że ogromne, nie dość, że długie, no to jeszcze jedna podstawowa sprawa. Są to mosty, które wytrzymują również trzęsienia ziemi, co też należy jak najbardziej uwzględnić. A podobno są już plany budowy mostów znacznie dłuższych. No i to jest akurat punkt, w którym powinienem powiedzieć, że o mostach na pewno jeszcze będzie dużo mówione. Czy dużo? No, zobaczymy. Ale na pewno ciekawie. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.

Thank you.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlist

ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Mamy dzisiaj piątek, 25 dzień września i 268 dzień 2026 roku. No i jesień mamy, ale to już pewnie zauważyliście. Mamy również dzisiaj Światowy Dzień Farmaceuty, no czyli chemicy w zasadzie. No i Dzień Budowlańca, to lądówka. Jednym słowem bardzo, ale to bardzo politechniczne święta na dzisiaj się zapowiadają. A jeżeli chodzi o propozycje klubowo-rozrywkowe, tak się zastanawiałem i prawdę mówiąc wymyśliłem, że mogę wam zaproponować dwie wersje wydarzeń. Po pierwsze, możecie wybrać się do klubu Studio dzisiaj na 22.30, a tam ATB koncertować będzie. Jednym słowem, na pewno głośno i wyraźnie. Natomiast jeżeli chodzi o sobotnie popołudnie, to od godziny 15 w Hyde Parku na ulicy Kamiennej 12 będzie Heavy Pop Fest 2026, a tam no cała masa młodych, zdolnych i niezwykle głośnych wykonawców. Myślę, że warto się wybrać. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję wam obejrzenie filmu premierowego zresztą Avengers Koniec Gry, wersja rozszerzona. Mamy tutaj znowu naszych Avengersów, superbohaterów, którzy muszą pokonać Thanosa, który, no powiedzmy, znowu próbuje wymazać część ludzkości. Część życia we wszechświecie, nie tylko ludzkości. W związku z tym stawka jest oczywiście znacznie wyższa. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 15.10 i 18.00, natomiast w sobotę również o 15.10, 18.00, no ewentualnie również i 19.00. To są oczywiście moje propozycje. Informacje bieżące, skoro tak, to nie można zapomnieć o tym, że już dzisiaj od godziny 17 i 18 rozpocznie się Małopolska Noc Naukowców. O 17.18 na Politechnice Krakowskiej. Oczywiście wydarzeń jest znacznie więcej, natomiast na Politechnice, zarówno na ulicy Warszawskiej, na architekturze, na chemii, na elektrycznym i komputerowym, tudzież galerii Gil, cała masa wydarzeń, nie mówiąc już o mechanicznym, gdzie po prostu co sala to atrakcja. To wszystko czeka was dzisiaj od godziny 17 lub 18, w zależności od wydarzeń. No, na niektóre trzeba się wcześniej zarejestrować, ale nie zmienia to faktu, że atrakcji cała masa, moi drodzy, i to do późnej nocy. Natomiast dla tych, którzy ewentualnie dzisiaj nie mają czasu albo rozpędzą się, to chciałbym podpowiedzieć, że możecie już w tej chwili ewentualnie zaplanować sobie czas w sposób niebanalny, bo już w poniedziałek o godzinie 17.00 kolejny wykład otwarty Politechniki Krakowskiej i Ekonomedu pod tytułem Kiedy chińskie samochody opanują rynki europejskie, a moderatorem będzie m.in. pan rektor. W związku z tym zapraszamy na wydarzenie. A wszystko to oczywiście w kotłowni. W związku z tym tym bardziej zapraszamy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko poza tym będzie już słyszalne, bo to już po naszej stronie. A skoro tak, no to przypominam, że my gwarantujemy oczywiście ciekawą tematykę, fajną muzykę i doskonałą atmosferę. To oczywiście wszystko dla was, moi drodzy, a jeżeli chodzi o szczegóły, to już jutro i pojutrze, czyli w sobotę i w niedzielę, możecie rano wysłuchać powtórek programów wieczornych, które miały miejsce na antenie Radia Nowinki w mijającym tygodniu. A wieczorem w sobotę o 17.00 powtórka materiałów informacyjnych, natomiast o godzinie 20.00 z naszej odkurzonej, czyli materiały prapremierowe. To znaczy, może premiera nie jest, ale były to materiały, które tak dawno nie były na naszej antenie prezentowane, że nawet najstarsi górale mogą tego nie pamiętać. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że dzisiaj, tuż po godzinie 21.00, herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: have you. Yes, yes, we have.
1: Thank you.
2: Матери. Твоя кола, зелено!

Texas.

byleby nie zgół. No idą zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi po.

Mamy dzisiaj piątek, 25 dzień września i 268 dzień 2026 roku. No i jesień mamy, ale to już pewnie zauważyliście. Mamy również dzisiaj Światowy Dzień Farmaceuty, no czyli chemicy w zasadzie. No i Dzień Budowlańca, to lądówka. Jednym słowem bardzo, ale to bardzo politechniczne święta na dzisiaj się zapowiadają. A jeżeli chodzi o propozycje klubowo-rozrywkowe, tak się zastanawiałem i prawdę mówiąc wymyśliłem, że mogę wam zaproponować dwie wersje wydarzeń. Po pierwsze, możecie wybrać się do klubu Studio dzisiaj na 22.30, a tam ATB koncertować będzie. Jednym słowem, na pewno głośno i wyraźnie. Natomiast jeżeli chodzi o sobotnie popołudnie, to od godziny 15 w Hyde Parku na ulicy Kamiennej 12 będzie Heavy Pop Fest 2026, a tam no cała masa młodych, zdolnych i niezwykle głośnych wykonawców. Myślę, że warto się wybrać. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję wam obejrzenie filmu premierowego zresztą Avengers Koniec Gry, wersja rozszerzona. Mamy tutaj znowu naszych Avengersów, superbohaterów, którzy muszą pokonać Thanosa, który, no powiedzmy, znowu próbuje wymazać część ludzkości. Część życia we wszechświecie, nie tylko ludzkości. W związku z tym stawka jest oczywiście znacznie wyższa. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 15.10 i 18.00, natomiast w sobotę również o 15.10, 18.00, no ewentualnie również i 19.00. To są oczywiście moje propozycje. Informacje bieżące, skoro tak, to nie można zapomnieć o tym, że już dzisiaj od godziny 17 i 18 rozpocznie się Małopolska Noc Naukowców. O 17.18 na Politechnice Krakowskiej. Oczywiście wydarzeń jest znacznie więcej, natomiast na Politechnice, zarówno na ulicy Warszawskiej, na architekturze, na chemii, na elektrycznym i komputerowym, tudzież w Galerii Gild, cała masa wydarzeń, nie mówiąc już o mechanicznym, gdzie po prostu co sala to atrakcja. To wszystko czeka was dzisiaj od godziny 17 lub 18 w zależności od wydarzeń. No, na niektóre trzeba się wcześniej zarejestrować, ale nie zmienia to faktu, że atrakcji cała masa, moi drodzy, i to do późnej nocy. Natomiast dla tych, którzy ewentualnie dzisiaj nie mają czasu albo rozpędzą się, to chciałbym podpowiedzieć, że możecie już w tej chwili ewentualnie zaplanować sobie czas w sposób niebanalny, bo już w poniedziałek o godzinie 17.00 kolejny wykład otwarty Politechniki Krakowskiej i Ekonomedu pod tytułem Kiedy chińskie samochody opanują rynki europejskie, a moderatorem będzie m.in. pan rektor. W związku z tym zapraszamy na wydarzenie. A wszystko to oczywiście w kotłowni. W związku z tym tym bardziej zapraszamy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko poza tym będzie już słyszalne, bo to już po naszej stronie. A skoro tak, no to przypominam, że my gwarantujemy oczywiście ciekawą tematykę, fajną muzykę i doskonałą atmosferę. To oczywiście wszystko dla was, moi drodzy, a jeżeli chodzi o szczegóły, to już jutro i pojutrze, czyli w sobotę i w niedzielę, możecie rano wysłuchać powtórek programów wieczornych, które miały miejsce na antenie Radia Nowinki w mijającym tygodniu. A wieczorem w sobotę o 17.00 powtórka materiałów informacyjnych, natomiast o godzinie 20.00 z naszej odkurzonej, czyli materiały prapremierowe, to znaczy może premiera nie jest, ale były to materiały, które tak dawno nie były na naszej antenie prezentowane, że nawet najstarsi górale mogą tego nie pamiętać. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że dzisiaj, tuż po godzinie 21.00, herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. A witam Was Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony chciałbym powiedzieć, że dzisiaj będzie temat wizualnie bardzo podniosły, moi drodzy, no bo tak jadąc sobie współcześnie drogami niejednokrotnie obudowanymi ekranami po obydwu stronach, w zasadzie jedynymi rzeczami, które rzucają się w oczy, poza oczywiście innymi pojazdami na tych pięknych autostradach, które nam pobudowano w ostatnich latach, no to są inne samochody, ale ekranów nie ma na przykład tam, gdzie wjeżdżamy na mosty. No i właśnie o mostach, moi drodzy, dzisiaj będzie mowa, no bo wbrew pozorom jest to temat długi, bardzo długi.

Czy zastanawialiście się, kiedy powstały pierwsze mosty? No cóż, zapewne pierwsze z nich to de facto ciężko by było nazwać mostami, chociaż taką funkcję pełniły, bo były to po prostu drzewa, które przewróciły się nad strumieniem, nad rzeką, ewentualnie były po prostu z premedytacją podkopane, podcięte, aby właśnie zapewnić ten prosty, belkowy most, który umożliwiał sforsowanie strumienia, rzeki, kanionu, wąwozu czy czegokolwiek innego bez konieczności schodzenia na dół i forsowania rzeki w pław. Właśnie w ten sposób mogły powstać pierwsze mosty. Chociaż z drugiej strony etymologia czy zastosowanie pojęcia mostu jest troszeczkę bardziej, no chyba złożone, bo są zachowane fragmenty takich, no nazwijmy mostów, które de facto no, mogły być określane również groblami, no bo były to powiedzmy jakieś tam formy pomostów, czy jakichś innych tego typu kładek, które były przerzucane na przykład no, niekoniecznie przez rzekę, ale na przykład przez bagna czy szerokie rozlewiska. Zresztą tego typu rozwiązania na przykład możecie zobaczyć chociażby na rekonstrukcji zamku, no nie, przepraszam, grodziska, które pozostało akurat niedaleko gniezda, moi drodzy, a wszystko dlatego, że właśnie tam było grodzisko. Grodzisko, które połączone było akurat z lądem stałym, z wyspy właśnie takimi kładkami, mostami, które miały na celu właśnie doprowadzenie możliwości dojścia do siedziby zamieszkania bez konieczności płynięcia łódką, czółnem czy czymkolwiek innym. Zresztą tego typu rozwiązania były dosyć częste, ale nie zmienia to faktu, że w Anglii zachowały się tego typu konstrukcja, w zasadzie pozostałości tego typu konstrukcji, które liczą ileś tam tysięcy lat, a tutaj mówimy już o konstrukcjach jak najbardziej złożonych.

Właśnie, złożone konstrukcje, moi drodzy. Zastanawiałem się nad tym, które najdłużej zachowane mosty takie są zachowane. No i wychodzi mi na to, moi drodzy, że no jednak mosty łukowe, które zaczęto budować znacznie później, no okazały się chyba znacznie trwalsze, jeżeli chodzi o rozwiązania, no bo jak się okazuje, takich mostów łukowych na Peloponezie w Grecji możemy znaleźć no przynajmniej jeden, który jest użytkowany nawet do dzisiaj w zasadzie, ale pozostałości kilku też jak najbardziej się znajdują. Te mosty greckie, mosty hellenistyczne, były budowane około XIII wieku przed naszą erą, w związku z tym troszeczkę historii nam zostało, ale nie zmienia to faktu, że chyba dużo bardziej te mosty łukowe, różne w różnym wykonaniu, najbardziej kojarzą nam się chyba z okresem rzymskim, bo właśnie Rzymianie na łuku oparli większość swoich konstrukcji. No w końcu nie tylko mosty jako takie, czyli służące do transportu jako przedłużenie drogi, ale również te, które służyły do przeciągnięcia akweduktów, do prowadzenia wody. To coś, co zostało akurat jak najbardziej do naszych czasów zachowane. Zresztą takich mostów jest naprawdę cała masa, no bo dość powiedzieć, że możemy chyba spokojnie mówić o mostach, które zostały zachowane na przykład na rzece Tak. To chyba jeden z tych lepszych przykładów, które mogą nam się akurat przypomnieć. Są również mosty, które wiem, że istniały. Zresztą chyba jednym z takich najbardziej znanych rzymskich mostów był most na Dunaju, który był wybudowany około 100 roku naszej ery, a który miał służyć podbojowi Tracji przez cesarza Trajana. Miał on no, chyba do czasów niemalże współczesnych, chyba jednym z najdłuższych mostów, które były wybudowane, no bo pomimo tego, że most ten służył przez 100 kilkadziesiąt lat, czyli no, można przyjąć, że około drugiej połowy III wieku no, przestał pełnić swoją funkcję, czyli uległ zniszczeniu, to jednak w pamięci został i do tej pory jest wspominany. Zresztą zostały zachowane również fragmenty tego mostu, po których możemy przechodzić. Swoją drogą, jednym z tych bardziej starych, leciwych mostów są mosty również w Chinach zachowane, które były konstrukcjami jak najbardziej kamiennymi. No, wcześniejsze nie przetrwały, to też trzeba przyznać. Zresztą okres walczących królestw to chyba zupełnie inna bajka. Ale kamienny most pochodzący z V-VI wieku naszej ery jak najbardziej są zachowane i do oglądania, moi drodzy. Zresztą same mosty oczywiście nie można zapominać, że stanowiły ten element architektury, który w naszej pamięci utrwalił się najbardziej. Zresztą jeżeli chodzi o właśnie ten most chiński, on jest kamienny, moi drodzy, natomiast te najbardziej znane, najdłużej funkcjonujące mosty postrzymskie są z betonu, no bo trzeba pamiętać o tym, że cement, który do produkcji betonu był wykorzystany, był używany w czasach rzymskich, ale później o nim zapomniano i wręcz ponownie odtworzono, że tak powiem, już w wiekach no, później niż średnich, bo w okresie oświecenia nawet trochę później. W każdym razie ta technologia betonowa właśnie wtedy zaczęła być dla nas jak najbardziej odnawialna, ale te mosty przetrwały, moi drodzy.

No tak, mówiliśmy o mostach betonowych, kamiennych i tak dalej. No, kamiennym mostem jest również chyba most, który najbardziej nam się chyba kojarzy, czyli most wybudowany najbliższej nas chyba, czyli most Karola w Pradze, moi drodzy. Most piękny, most ozdobiony i który ma kilkaset ładnych lat historii. Zresztą nie można również zapominać o wielu innych, które powstawały w różnym okresie, a które stały się również symbolem poszczególnych miast, no bo w końcu czy Most Anioła, czy w Rzymie, czy ewentualnie Tower Bridge w Wielkiej Brytanii, w Londynie, no to są akurat symbole, które jak najbardziej kojarzą się z danymi miastami. O, most Golden Gate w San Francisco, to są ewentualnie takie mosty, które od razu przywołując, przypominają nam się od razu konkretne miasta. Jednym słowem, miasto, miejsce, most, to coś, co jak najbardziej się ze sobą łączy.

No ale było już o mostach belkowych, było o mostach łukowych, moi drodzy. Natomiast powstały również mosty kratownicowe, które na pewnym etapie oczywiście zrewolucjonizowały same konstrukcje mostów. Były oczywiście również mosty tymczasowe, mosty pontonowe. No podobno budowane bardzo dawno, ale w naszej historiografii utrwaliło się, że dużym zaskoczeniem dla Krzyżaków było to, że taki most został spławiony z Krakowa wzdłuż Wisły i król Jagiełło przeprawił się przez Wisłę właśnie przez taki most, kompletnie zaskakując Krzyżaków. Natomiast nie można również zapominać o tym, że były również i mosty wiszące. Te mosty lignowe, które no, w pierwszej kolejności od razu przychodzą nam na myśl tereny Andów, te mosty andyjskie, które mają po nawet kilkaset metrów długości w niektórych przypadkach, chociaż

No i później pojawiły się oczywiście mosty, również kratownicowe, ale już na przykład nitowane, stalowe. No to był kolejny przełom technologiczny. Natomiast jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że mosty stalowe, ale nie nitowane, nie konstruowane w ten sposób, tylko spawane, to polski wymysł, bo pierwszy taki most powstał w latach 20. I co więcej, ciekawostka, moi drodzy, pomimo tego, że w miejscu tego mostu został wybudowany nowy most, który jest na jednej z głównych dróg polskich oczywiście, to ten pierwszy, stary, spawany most został przeniesiony w nieco inne miejsce, ale dalej go możemy oglądać. To jest właśnie ten przejaw polskiej historiografii, jeżeli chodzi o budowę mostów.

Ale jeżeli przeszliśmy już do polskiej historiografii, polskich mostów, no to nie można zapomnieć również o konstrukcjach, które z naszym krajem się kojarzą, no bo u nas, powiedzmy, przyjęło się, że przez całe dekady, całe lata podstawą konstrukcji było drewno. I nie ma się co tutaj wstydzić, bo te mosty drewniane były naprawdę piękne. Co prawda ten najdłuższy most drewniany, funkcjonujący jeszcze do końca XX wieku, bo został rozebrany w 1999 roku, czyli most w Wyszogrodzie, miał 1300 metrów. Nomen omen był dłuższy od tego mostu na Dunaju, o którym wspomniałem wcześniej. W związku z tym też można o tym jak najbardziej wspominać. Zresztą ten most w Wyszogrodzie został zbudowany przez Niemców, ale później był wbudowany wielokrotnie, przebudowany również przez Polskę, przez Polaków. Jednym słowem był to most, który utrwalił nam się na pewno w naszej historii, bo było oczywiście bardzo, ale to bardzo pamiętny. Dodatkowo oczywiście nie można zapominać o całej masie innych mostów drewnianych, które u nas były budowane.

Dlaczego nie można o nich zapomnieć? No bo były to konstrukcje nad wyraz przemyślane i nad wyraz ciekawe, moi drodzy. Dość powiedzieć, że te polskie mosty drewniane, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jakkolwiek by o nich nie mówić, niejednokrotnie okazywały się znacznie trwalsze, znacznie solidniejsze od budowanych mostów, budowanych w innej technologii. Dlaczego się tak działo? No cóż, moi drodzy, kwestia tradycji, kwestia odpowiedniego przygotowania, to wszystko akurat złożyło się na to, że te mosty wytrzymywały akurat wielkie napory kry, wytrzymywały wielkie rozlewiska, wytrzymywały naprawdę dużo, dużo, dużo czynników zewnętrznych, no bo po prostu ta tradycja powodowała, że dokładano kolejne elementy, czyli łamacze kry, dobudowano oczywiście odpowiednie zabezpieczenia, dobierano odpowiednio materiały, odpowiednie gatunki drewna do poszczególnych elementów, aby te mosty trwały i były jak najdłużej funkcjonalne. Zresztą ja pamiętam jeszcze takie drobne mosty, no, których historia sięgała powiedzmy przełomu okresu międzywojennego, budowane już później, ale no, powiedzmy takich drogach mniej użytkowanych przetrwały w takiej postaci, że tak powiem, pierwotnej. Takim charakterystycznym punktem, który mógł zaskoczyć, to było to, że dojeżdżało się tam niejednokrotnie nową drogą, która była asfaltowana, ale przed samym mostem były kocie łby. I bynajmniej nie był to jakiś przejaw, że tak powiem, wstecznictwa i tak dalej. To było naprawdę bardzo przemyślane, bo wyobraźcie sobie, że właśnie te kocie łby powodowały, że wjeżdżając na ten most, oczywiście najpierw chodziło o pojazdy drewniane, ale później oczywiście również pojazdy mechaniczne. One po prostu podskakując, jadąc kołami po tych wybojach, obstukiwały się, z jednym słowem, na tych kamieniach zostawała wilgoć, w późniejszym okresie również sól. No i właśnie to powodowało, że te mosty po prostu były dłużej użyteczne. No i kres tych mostów nastąpił, moi drodzy, właśnie w okresie, kiedy zaczęto nagminnie używać sól do zabezpieczenia dróg i kiedy te kocie łby zniknęły sprzed początków, że tak powiem, główek mostowych i pojawiły się zwykłe drogi. No po prostu okazało się, że bez tego obtrzepywania tych elementów mokrych, sól, czy ewentualnie soli, wilgoci, czy innych rzeczy, no okazywało się, że po prostu dużo tego wjeżdżało na most, no a drewno niestety tego nie lubiło.

Mówiłem o polskich mostach, ale oczywiście nie można również zapomnieć o tych najbardziej znanych konstrukcjach. Mówiłem już o Golden Gate w San Francisco. To jest most, który przeszedł do historii, bo łączy dwa brzegi Zatoki San Francisco. Natomiast nie można również pominąć to, że mamy w tej chwili już mosty, które liczą niejednokrotnie po kilkadziesiąt kilometrów. No, najczęściej akurat to mosty belkowe, które na przykład o Key West czy ewentualnie w Luizjanie miały po kilkadziesiąt kilometrów, ale były budowane z reguły, że tak powiem, na dosyć mocnej, podpartej przestrzeni. W Europie takim jednym z dłuższych mostów jest w tej chwili most łączący Danię ze Szwecją, no bo przez dłuższy czas tylko połączenia promowe, a w tej chwili możemy do Szwecji dojechać już oczywiście nie zsiadając oczywiście z samochodu i przejeżdżając jednym ciągiem. Najwyższy europejski most jest we Francji na jednej z autostrad, bo ma on kilkaset metrów wysokości, przejeżdża nad całą doliną. Niesamowita sprawa, wiatry też są potężne tam wiejące, ale nie zmienia to faktu, że jest to akurat naprawdę bardzo, ale to bardzo widowiskowa sprawa. A już te mosty, które łączą wyspy japońskie, nie dość, że ogromne, nie dość, że długie, no to jeszcze jedna podstawowa sprawa. Są to mosty, które wytrzymują również trzęsienia ziemi, co też należy jak najbardziej uwzględnić. A podobno są już plany budowy mostów znacznie dłuższych. No i to jest akurat punkt, w którym powinienem powiedzieć, że o mostach na pewno jeszcze będzie dużo mówione. Czy dużo? No, zobaczymy. Ale na pewno ciekawie. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.

niż w polskiej Warszawie. Tu latem zasypiesz na puchowej trawie. Ty wpadaj tu, bracie, ty wpadaj tu, siostro. Ty wpadaj tu latem, czy zimą, czy wiosną. No matter what's your color, just feel it, feel that city of dream, and this is real.

Whoa.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widział

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

mamy dzisiaj piątek, 25 dzień września i 268 dzień 2026 roku. No i jesień mamy, ale to już pewnie zauważyliście. Mamy również dzisiaj Światowy Dzień Farmaceuty, no czyli chemicy w zasadzie. No i Dzień Budowlańca, to lądówka. Jednym słowem bardzo, ale to bardzo politechniczne święta na dzisiaj się zapowiadają. A jeżeli chodzi o propozycje klubowo-rozrywkowe, tak się zastanawiałem i prawdę mówiąc wymyśliłem, że mogę wam zaproponować dwie wersje wydarzeń. Po pierwsze, możecie wybrać się do klubu Studio dzisiaj na 22.30, a tam ATB koncertować będzie. Jednym słowem, na pewno głośno i wyraźnie. Natomiast jeżeli chodzi o sobotnie popołudnie, to od godziny 15 w Hyde Parku na ulicy Kamiennej 12 będzie Heavy Pop Fest 2026, a tam no cała masa młodych, zdolnych i niezwykle głośnych wykonawców. Myślę, że warto się wybrać. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję wam obejrzenie filmu premierowego zresztą Avengers Koniec Gry, wersja rozszerzona. Mamy tutaj znowu naszych Avengersów, superbohaterów, którzy muszą pokonać Thanosa, który, no powiedzmy, znowu próbuje wymazać część ludzkości. Część życia we wszechświecie, nie tylko ludzkości. W związku z tym stawka jest oczywiście znacznie wyższa. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 15.10 i 18.00, natomiast w sobotę również o 15.10, 18.00, no ewentualnie również i 19.00. To są oczywiście moje propozycje. Informacje bieżące, skoro tak, to nie można zapomnieć o tym, że już dzisiaj od godziny 17 i 18 rozpocznie się Małopolska Noc Naukowców o 17.18 na Politechnice Krakowskiej. Oczywiście wydarzeń jest znacznie więcej, natomiast na Politechnice, zarówno na ulicy Warszawskiej, na architekturze, na chemii, na elektrycznym i komputerowym, tudzież w Galerii Gil, cała masa wydarzeń, nie mówiąc już o mechanicznym, gdzie po prostu co sala to atrakcja. To wszystko czeka was dzisiaj od godziny 17 lub 18 w zależności od wydarzeń. No, na niektóre trzeba się wcześniej zarejestrować, ale nie zmienia to faktu, że atrakcji cała masa, moi drodzy, i to do późnej nocy. Natomiast dla tych, którzy ewentualnie dzisiaj nie mają czasu albo rozpędzą się, to chciałbym podpowiedzieć, że możecie już w tej chwili ewentualnie zaplanować sobie czas w sposób niebanalny, bo już w poniedziałek o godzinie 17.00 kolejny wykład otwarty Politechniki Krakowskiej i Ekonomedu pod tytułem Kiedy chińskie samochody oponują rynki europejskie, a moderatorem będzie m.in. pan rektor. W związku z tym zapraszamy na wydarzenie. A wszystko to oczywiście w kotłowni. W związku z tym tym bardziej zapraszamy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko poza tym będzie już słyszalne, bo to już po naszej stronie. A skoro tak, no to przypominam, że my gwarantujemy oczywiście ciekawą tematykę, fajną muzykę i doskonałą atmosferę. To oczywiście wszystko dla was, moi drodzy, a jeżeli chodzi o szczegóły, to już jutro i pojutrze, czyli w sobotę i w niedzielę, możecie rano wysłuchać powtórek programów wieczornych, które miały miejsce na antenie Radia Nowinki w mijającym tygodniu, a wieczorem w sobotę o 17.00 powtórka materiałów informacyjnych, natomiast o godzinie 20.00 z naszej odkurzonej, czyli materiały prapremierowe, to znaczy może premiera nie jest, ale były to materiały, które tak dawno nie były na naszej antenie prezentowane, że nawet najsarsi górale mogą tego nie pamiętać. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze, że dzisiaj, tuż po godzinie 21.00, herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.